Taki taki. U taki taki. A taki taki taki taki taki taki. U taki taki. U taki taki. A taki taki taki taki taki.